Oh. Imirona dadaun radio liberdari di liho frekuensi sian olu resen 5.8 MHz. Ia telemovel li husi aplikasaun tunel radio no li husi streaming online www.radioliberdaridili.com.